czy to nie strana. Irak jest tworczycy od herety porcelana. Jeden pułowar, u kom si biela. I ostale plocza, best of rajkuder. Right.